Kina są na studio, już mam zarzut sobie to. No puta dimi ślad, mam obaczy, póki oto. Kostu ajo, dżunda, gima, hawa, huri. Uraj lopio, mira, stara, kuski, hawa, story. Horej, dingo, swam, zanama, oczy, gori, gori. Tulej, powczu, dzwajny, dimi, ja umie, badzio,